0: the next weeks, even 2 months, is going to be showing us that how deep the drought is going to be in this year.
1: Także w 70-tkach jeszcze nie widziałem takiego poziomu wody. A dzisiaj w krótkich spodenkach można przejść, a wtedy gardła łapała woda.
0: The south part of Poland is very dry. In 30 water stations we have the lowest ever level over the river.